0: 快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！ 师叔呢？
1: 我先把你送进城关，一会儿再救师叔。